0: Smo. Kaj? Kaj, kje smo? V etru? V etru radija študent!
1: Prav v tem.
0: A ja, nekaj, okej, no, le.
2: Ne moram, nimam časa.